Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

znowu tutaj jesteś, a mrok za oknem gęstnieje jak tania kawa w automacie, więc rozsiądź się wygodnie, bo w Night Marek właśnie serwujemy dawkę rzeczywistości, która jest bardziej pokręcona od twoich nocnych lęków. W 1986 roku pewien człowiek uznał, że najlepszym sposobem na promocję filmu o morderczej lalce Chucky będzie wysłanie do mediów prawdziwych zdjęć z planu, na których lalka wyglądała, jakby naprawdę mordowała ludzi, co wywołało w Stanach taką panikę, że rodzice masowo dzwonili do stacji telewizyjnych z pretensjami o demoralizację dzieciaków, choć sam film był przecież jedną wielką plastikową kpiną z horroru. A teraz ten absurdalny klimat niepokoju idealnie pasuje do bitu, który zaraz wleci w X-Vibe, więc niech ten rytm cię poniesie, kiedy G-Eazy, A$AP Rocky i Cardi A w No Limit przejmują stery w X-Vibe.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Marek z Ursynowa pisze, że woli udawać, że nie słyszy, jak żona płacze w łazience, żeby nie musieć znowu rozmawiać o jego braku ambicji. Niby cisza koi, ale w tym przypadku to raczej dźwięk przegranej. Wyjątkowo gorzka prawda. W radiu X-Vibe, Disturbed i The Sound of Silence. Dla Marka, od życia, które w końcu przestało go pytać o zdanie.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

W 2002 roku japoński producent płyt do konsoli zaryzykował życie, bo jego dyski z danymi wybuchły, gdy gracze zbyt intensywnie wchodzili w rytm pewnej gry muzycznej, co brzmi jak przepis na domową katastrofę. Ale hej, w X-Vibe lubimy ten kontrolowany chaos, więc teraz perfekt i chcemy być sobą w klimacie, który wyleczy każdą traumę po uszkodzonym sprzęcie.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

2010 rok przyniósł nam światowy fenomen, w którym nastoletni Justin Bieber śpiewał o pierwszej miłości. Podczas gdy w tle Ludacris próbował nadać temu wszystkiemu jakikolwiek sens, a miliony ludzi w internecie z jakiegoś niewyjaśnionego powodu masowo zaczęły klikać przycisk łapki w dół z taką pasją, że licznik hejtu stał się najpopularniejszym sportem ekstremalnym tamtej dekady, co jest fascynującym dowodem na to, że nawet najbardziej wygładzony pop może wywołać w społeczeństwie pierwotną furię godną horroru klasy B. Bo przecież nikt nie lubi, gdy coś tak słodkiego wykracza poza skalę bólu. Więc teraz posłuchaj tego bitu i zastanów się, czy w X-Vibe przetrwasz ten powrót do przeszłości. Bo oto Justin Bieber oraz Ludacris i Baby w twoim radiu X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i wyczekujesz czegoś, co nie nadejdzie. Więc może zainteresuje cię fakt, że w 1988 roku pewien producent zabawek wpadł na pomysł stworzenia lałki, która miała być tak realistyczna, że posiadała prawdziwy mechanizm żucia, co kończyło się regularnym wciąganiem włosów i palców dzieci prosto w swoje plastikowe szczęki, doprowadzając rodziców do obłędu, a całą serię wycofano w atmosferze skandalu, bo najwyraźniej nikt nie chciał mieć w domu automatu do amputacji kończyn w rozmiarze mini, co jest w sumie całkiem zabawne, jeśli pomyślisz o tym, ile kasy ludzie wywalili na to małe domowe zagrożenie życia, bo przecież w X-Vibe nikt się nie nudzi, więc odstaw ten metalowy przedmiot i posłuchaj, jak Macklemore oraz Ryan Lewis razem z Rayem Daltonem w Can't Hold Us rozkręcają ten beat, który na pewno nie wgryzie ci się w palce, a jedynie w pamięć, więc leci to w X-Vibe.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli dźwięku rzężącego, umierającego Shopa. O, i stworzyć głos kosmity, co dodaje klimatu w czasie audycji Nightmarek, bo w X-Vibe lubimy ten obłędny, mokry beat. Więc teraz Nicki Minaj i Super Freaky Girl lecą w X-Vibe, żebyś nie zasnął zbyt szybko.

Znowu nie możesz spać, więc pewnie gapisz się w sufit albo liczysz cienie, co w sumie wychodzi na jedno. Gdy w połowie lat 80. niejaki Paul Verhoeven nakręcił Robocopa, nikt nie przypuszczał, że wizja korporacyjnego totalitaryzmu stanie się tak niepokojąco bliska. A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że w scenach brutalnych egzekucji używano prawdziwych broni, bo rekwizyty wyglądały w obiektywie zbyt plastikowo, co w sumie idealnie oddaje ducha tamtych lat, gdzie życie mieszało się z makabrą w rytm elektronicznego bitu. Więc nie zdziw się, jeśli dzisiaj też poczujesz ten dziwny niepokój, bo w X-Vibe serwujemy tylko to, co gęste, ciężkie i prawdziwie polskie. Dlatego teraz kult i lewy czerwcowy w X-Vibe.

0: stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.
1: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu urządza maraton w Kołowrotku. Więc czas sprawdzić, czy inni też czują się jak zupełnie ktoś inny. W Radiu X Vibe leci Lone Tusker, You're Somebody Else, dla Marka od Marka.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Shoutbox. Wpisujesz, wciskasz Enter. Cała filozofia. xvibe.pl. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah.

Ciemność za oknem gęśnieje jak tania smoła, a my znowu lądujemy w tym samym, nieco absurdalnym wymiarze, gdzie czas nie ma znaczenia, a jedynym wyznacznikiem rzeczywistości jest ten monotonny bit. Pamiętasz rok 2004, kiedy świat oszalał na punkcie pewnej gry, w której główny bohater mógł dosłownie pożreć swoich przeciwników, przejąć ich umiejętności, co było dość makabrycznym rozwiązaniem jak na produkcję dla dzieciaków. Dzisiaj to brzmi jak niezły scenariusz na horror, ale wtedy wszyscy jarali się grafiką i tym, jak postacie wypluwały flaki w pełnym trójwymiarze, co tylko potwierdza, że nasze poczucie estetyki zawsze było lekko skrzywione. Teraz John Legend i All of Me w X-Vibe.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

połowie lat 90. firma produkująca lalki wypuściła model, który miał śmiać się na zawołanie. Ale w wyniku błędu w oprogramowaniu dzieciaki słyszały w nocy demoniczny chichot z szafy, co udowadnia, że Nightmare to nie tylko nazwa Vixvibe, lecz stan umysłu. Więc otrzyj pot z czoła i posłuchaj, jak The Weeknd oraz Ariana Grande w Save Your Tears płaczą w Xvibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Jest 3 nad ranem, a ty wciąż próbujesz zrozumieć, dlaczego życie jest takie dziwne. Więc może przypomni ci to rok 1984, kiedy to w filmie Terminator ludzie z przyszłości wysłali morderczego cyborga, żeby naprawić swoje błędy. Choć w rzeczywistości to tylko kawałek metalu biegający za kelnerką, co było szczytem ówczesnej technologii, a dzisiaj brzmi jak kolejny nudny poniedziałek w biurze, gdzie algorytmy już dawno przejęły kontrolę nad naszymi gustami. Więc nie zdziw się, jeśli kawa, którą pijesz, też ma wbudowany mikroprocesor, śledzący każdy twój łyk. W X-Vibe to czysty obłęd, ale przynajmniej mamy jeszcze ten klasyczny polski beat, który rozrywa noc na kawałki. Więc zanuć razem z Maanam i Kocham Cię, kochanie moje, w X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu urządza maraton w kołowrotku. Więc czas sprawdzić, czy inni też czują się jak zupełnie ktoś inny. W Radiu X Vibe leci Lone Tusker, You're Somebody Else, dla Marka od Marka.

wiesz, kiedyś w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć pluszową zabawkę o nazwie Teddy Ruxpin, która niby miała czytać dzieciom bajki, ale mechanizm w środku sprawiał, że oczy lalki poruszały się w sposób tak nienaturalny, że niejeden dzieciak wolałby spać z włączonym światłem niż z tą plastikową upiornością w łóżku. A co dopiero, gdy taśma się zacinała i wydobywało się z niej charczenie brzmiące jak zaproszenie do zaświatów. Więc jeśli myślisz, że twoje sny są dziwne, to pomyśl o tym mechanicznym misiu, który po prostu nie potrafi przestać patrzeć. A teraz w rytm tego niepokoju wchodzą Maroon 5 i Christina Aguilera z utworem Moves Like Jagger w X-Vibe.

Zygmunt zwieprza, słuchaj, ledwo dycham, kawa już nie pomaga. Puszczaj w końcu Taste od Sabrina Carpenter, bo inaczej zasnę na stojąco w tym całym Radio X-Vike.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

zegar tyka, kawa smakuje jak popiół, a ty wciąż tniesz ten sam mroczny beat. Więc posłuchaj o tym, jak w roku 1987 pewien desperat włamał się do nadajnika telewizyjnego w Chicago, żeby przebrać się za Maxa Headrooma i wygłosić stek bzdur, co do dzisiaj wywołuje dreszcze u każdego, kto choć trochę rozumie cyfrowy obłąd, bo nikt nigdy nie ustalił, kto to był, a cały ten wyskok był tak przerażająco nieudolny, że aż piękny w swojej absurdalnej pustce. Bo przecież w X-Vibe nikt nie lubi przewidywalności, więc niech cię ten nocny niepokój otuli niczym tania kurtka skórzawa. A teraz Jacek Lech oraz Czerwono-Czarni z

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

znowu przeciągasz strunę. Ale w sumie to pasuje do klimatu, bo czwarta rano to godzina, w której nawet cienie zaczynają wyglądać na podejrzanie znajome. Pamiętasz rok 1989 i ten absurdalny lęk przed grami wideo, kiedy to ludzie wierzyli, że słynna konsola Nintendo potrafi dosłownie wyprać mózg dzieciakom za pomocą ukrytych przekazów? Rodzice wpadali w panikę, bo w jednym z tytułów dopatrzyli się satanistycznych symboli, mimo że to była tylko kupa pikseli na ekranie, która ledwo trzymała rytm. Teraz, gdy w X-Vibe kończymy ten maraton absurdu, czas zsiąść z konia i przestać udawać kowbojów w cyfrowym świecie. Więc niech Lil Nas X oraz Billy Ray Cyrus wiozą cię w stronę świtu w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

skoro Eminem chciał, żebyś o nim nie zapomniał, to mam dla ciebie przykrą wiadomość. Świat kręci się dalej i ludzie wciąż uprawiają seks. Nawet jak ty dalej siedzisz w tej swojej piwnicy. Radio X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

słuchaj, Bronisława z Koszar tutaj pakuje pudła w takim chaosie, że zaraz oszaleje. Więc puść mi proszę Leave a Light On od Belinda Carlisle, bo tylko to mnie uratuje w tym całym bałaganie na Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

to było Baby One More Time, Britney Spears, X-Vibe. Czy wiesz, że Britney nagrała ten hit mając zaledwie 16 lat? Następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz Enrique Iglesias i Pitbull. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Marek z Bemowa przysłał wiadomość do tego wkurzającego bota od fałszywych paczek, który zasypuje go powiadomieniami częściej niż moja była wysyłała pretensje. Więc dedykujemy mu Nessuno Mai od Marcella Bella, bo nikt nigdy nie prosił o te przesyłki, co właśnie wybrzmiewa w radiu X-Vibe dla adresata spamu od Marka z Bemowa.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: To był Selfish Justina Timberlake'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że Justin zaczął karierę od występowania w klubie Myszki Miki razem z Britney Spears i Ryanem Goslingiem? To już za nami, a teraz lecą następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie Go West. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

skoro siedzisz, I'm on one i myślisz, że świat płonie. To wyluzuj. Everything's gonna be alright. Chociaż biorąc pod uwagę twoje decyzje życiowe, mam pewne wątpliwości. Radio X Vibe.

Zero zbędnych słów. Po prostu to zostaw. X-Vibe. And it goes a little something like this.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Skoro właśnie zostałeś saved, to chyba nie masz wyjścia. Musisz teraz poznać Brother Louis i wspólnie z nim zacząć żałować swoich życiowych wyborów. Totalny obłąd w Radio X Vibe.

nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe. Put the fucking mic on.

Sophie Ellis Baxter w X-Vibe w X-Vibe. Wiesz, że Sophie nagrała ten hit z nogą w gipsie, bo złamała ją chwilę wcześniej? To były czasy, a teraz lecą następne hity dla pokolenia X, czyli Florida i Sia. Zostań w radiu X-Vibe.

X. Tu Radio X Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

0: Egg Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

Rzuciłeś w kogoś granatem, a teraz musisz zwiewać w środku nocy, żeby nie oberwać. Logiczne, chociaż strasznie męczące. No ale życie to nie tylko same przyjemności. To jest Radio X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po miesiącach prób wreszcie zrozumiała, że nie może tak po prostu przejąć jego garażu na składzik swoich przetworów. To totalny hymn o prawie własności i jasnych granicach w związku. Właśnie leci dla teściowej od Marka w radiu X-Vibe. Robin, be mine. Niech w końcu odda klucze i odpuści ten warsztat.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Between Days zespołu The Cure, czyli Robert Smith, który od lat maluje usta szminką, bo tak mu wygodniej przed lustrem. To są następne hity dla pokolenia X, a zaraz w X-Vibe poleci Malvao, Atko i Repulse. Zostań z radiem X-Vibe.

to był I'm So Tired, czyli Aimil i Jetro w X-Vibe. Wiedziałeś, że Jetro w młodości był zawodowym nurkiem? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża ATB. Zostań w radiu X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Ach, słuchaj, Beata z Wąwolnicy. Tutaj siedzę już 18 godzinę przy tym projekcie i zaraz wybuchnę, więc puść mi w końcu to Sex and Candy od Marcy Playground, bo inaczej zwariuję w tym Radio X Vibe.

Skoro She Drives Me Crazy, to chyba czas na przymusowe leczenie w zakładzie zamkniętym. Lepiej zmień to Make You Mine na Daj Mi Święty Spokój. Radio X Vibe.

Radio X-Vibe. Nowa godzina w Radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej

Love on the Brain to tylko dowód, że miłość to mózgowe zwarcie. Więc lepiej wsiądź w Orient Express Vocal i uciekaj, zanim reszta szarych komórek całkiem wyparuje. Radio X.

to był Chemical Post Malone w X5. A wiedziałeś, że Post Malone ma taką obsesję na punkcie średniowiecznych zbroi, że kupuje je do swojego domu w Utah? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Radiohead, więc zostań z radiem X5.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojemu nocnemu wcieleniu, bo po trzecim kebabie z podwójnym sosem naprawdę wierzy, że te wszystkie samoloty na niebie to darmowe taksówki do lepszego życia. Więc leci Airplanes w wykonaniu B.O.B. oraz Hayley Williams z Paramore, co w radiu X-Vibe domyka ten lot w stronę porannego kaca dla Marka od samego siebie.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Wpatrywanie się w gwiazdy w stargazing jest przereklamowane, więc teraz dla odmiany poskaczemy jak lajkę jojo. Totalny obłęd, ale przynajmniej nie boli kręgosłup.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Słuchaj, Jerzy ze Sfornegaci tutaj. Właśnie kończę składać ten grat i czuję, że zaraz wszystko rozniosę w pył. Więc puszczaj mi replay od Ijaza, bo w tym całym Radio X Vibe przynajmniej nie puszczacie samej sieczki.

To był Listen to Your Heart zespołu Roxette w X5. Czy wiesz, że Mari Fredriksson przed karierą w zespole pracowała w fabryce, żeby zarobić na pierwsze instrumenty? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za moment usłyszysz Edwina McCaina. Zostań z radiem X5.

Dostałem taką wiadomość od Marka z bloku na osiedlu leśnym, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej ten człowiek potrzebuje przypomnienia o swojej niekończącej się wieczornej, tupotliwej aktywności. Więc niech Black Box i Ride on Time w radiu X-Vibe w końcu zmotywują go do znalezienia jakiegoś rytmu w tym ciągłym bieganiu po mieszkaniu.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

był Dance Monkey od Tones and I, Fix Vibe. A wiedziałeś, że ona zanim stała się sławna, dorabiała jako uliczna artystka w australijskim Byron Bay? To następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Depeche Mode. Zostań z radiem Fix Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

letter. Rewind to letter. Rewind.

najpierw DJ Gara's Falling in Love, a teraz I Gara Feeling. Czyli najpierw tracisz głowę, a potem musisz udawać, że masz jakieś przeczucia. Typowy wieczór na mieście, z którego nic nie pamiętasz. Radio X Vibe.

Radio X Vibe. Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Jordi ukradł zwierzynę, żeby przeżyć, a teraz wjeżdża The Power of Love, żeby cię wykończyć cukrem. Czy my naprawdę musimy przez to przechodzić? Totalny obłęd w Radio X Vibe.

0: Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.
1: To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni.

to był happy ending od Crystal Rock i reszty ekipy w X-Vibe. Wiedziałeś, że Crystal Rock to w rzeczywistości dwóch niemieckich producentów, którzy zaczynali od grania w lokalnych klubach? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na The Pussycat Dolls. Zostań z radiem X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż nie może zapomnieć, jak 3 lata temu gość w srebrnym kombi zajechał mu drogę na światłach. Więc teraz dedykuję mu utwór What It Is od Saxona, bo to przecież dokładnie to, co ten typ ma w głowie zamiast oleju. A puszczam to w radiu X-Vibe właśnie dla niego. Od Marka.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Ona błagała o powód, żeby zostać, a my właśnie wysyłamy ją w kosmos bez skafandra. Totalny brak logiki, ale hej, przynajmniej nie będzie narzekać. Radio X Vibe.

Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.

Marek z osiedla na Wilanowie przesyła wiadomość do sąsiada z dołu z prośbą o przerwanie tych nocnych maratonów z wiertarką. Bo skoro utwór nazywa się Young, Wild and Free, to najwyraźniej sugeruje on, że młodość i wolność polegają na wierceniu w ścianach o trzeciej nad ranem. Więc w radiu X-Vibe leci teraz Snoop Dogg, Wiz Khalifa oraz Bruno Mars w Young, Wild and Free dla sąsiada od Marka.

To było Try Again Aaliyah w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona chciała grać rolę Aaliyi w filmie Królowa Potępionych? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Nick Jonas. Zostań z radiem X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: I guess for now you've got the last laugh.

to była Alessia Cara z Here w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona ma alergię na bycie w centrum uwagi na imprezach? Co w sumie słychać w tym tekście? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Patryk Juwet, więc zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci jak żyć, nie mówimy Ci na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Krzysiek z Radomia wysłał do szefa wiadomość o tym, że przyśle mu dzisiaj gołębia zamiast gołębia pocztowego, co skończyło się tygodniowym milczeniem w biurze i próbą wyjaśnienia, że piosenka If I Song Could Get Me You to w tym przypadku jedyna szansa na odzyskanie powagi, więc w radiu X-Vibe Marit Larsen leci specjalnie dla szefa od Krzyśka.

Najpierw Stark, czyli smutek w czystej postaci, a zaraz potem wjeżdża K-pop, żebyś przypadkiem nie zaczął myśleć o sensie życia. Jak zwykle, totalny obłęd w radio

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: najpierw zostawiasz w głowie blank space, a chwilę później wszystko musi explode. Typowy chaos w twojej głowie. Nie martw się, u nas zawsze jest tak samo. Radio X-Vibe.
1: Is it not beautiful to watch the sunrise, sunrise, sunrise, and see the dark

to był Popular w wykonaniu The Weeknd, Madonny i Playboy Cartiego w X-Vibe. Czy wiesz, że Madonna, zanim stała się gwiazdą, pracowała w Dunkin' Donuts, skąd wyrzucili ją za wysmarowanie klienta dżemem? Serwujemy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Sissy Peniston. Zostań z radiem X.

mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojej żony Ewy. Bo kiedy w kuchni zepsuła się wentylacja i w domu zapanował pełen chaos, potrzebował muzycznego wsparcia, żeby wspólnie przetrwać ten stan narodowego kryzysu w czterech ścianach. Więc teraz w radiu X-Vibe leci SRNDE i State of the Nation, dedykowane przez Marka dla Ewy w nadziei na szybki serwis hydrauliczny.

Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona. W sumie bez różnicy.

Krzysztof Krawczyk i jego rysunek na szkle to dowód na to, że nawet najbardziej dramatyczne wyznania brzmią lepiej, gdy w tle słychać porządne instrumenty, a nie tylko narzekanie na los. Swoją drogą w 1987 roku świat dowiedział się, że pierwszy wirus komputerowy dla pecetów wcale nie był taki groźny. Co w sumie idealnie pasuje do dzisiejszego wieczoru, bo skoro wtedy daliśmy radę przetrwać cyfrowy chaos, to przy tym klimacie poradzimy sobie z każdym wyzwaniem. Zwłaszcza, że zaraz zmieniamy zupełnie kierunek muzycznej podróży, bo po sentymentalnych podróżach czas na trochę luzu w Radiu X-Vibe. Teraz T-Pain oraz Young Jock i Buy You a Drink w Radiu

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowie, bo w końcu po miesiącu nareszcie zrozumiała aluzję i wyprowadziła się z całym dobytkiem na drugi koniec miasta. To piękny hymn o ostatecznym odzyskaniu spokoju w salonie, więc niech ta muzyka będzie celebracją ciszy w waszym domu. A teraz w Radiu X Vibe, David Guetta, Chris Willis, Love is Gone dla teściowej od Marka.

Właśnie przetrwaliśmy morską szantę, która utwierdziła mnie w przekonaniu, że jedyne wieloryby, jakie chciałabym spotkać, to te z dokumentów przyrodniczych, a nie w uszach. Skoro mowa o wytrwałości, w 1986 roku pewien producent wpadł na pomysł, że syntezatory uratują świat, co zresztą wychodziło im nadzwyczaj skutecznie. Nie ma sensu przejmować się potknięciami, skoro można po prostu zmienić rytm i iść dalej, nawet jeśli twoje kroki wyglądają jak taniec godowy pawiana. Więc teraz Blue Ragoon i Break My Stride X Vibe.

To był Silence, Adelone, Tasker, Phoenix i Rory Hope w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Lone Tasker w wolnych chwilach zajmuje się profesjonalną renowacją starych zegarów? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Alphaville. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

był Happy Sad i ich Za nim pójdę, czyli hymn każdego, kto kiedykolwiek próbował wyjść z imprezy, ale utknął w przedpokoju na kolejne 3 godziny. Skoro już mowa o kiepskich decyzjach, to w 1998 roku pewna firma wypuściła na rynek konsolę, która miała zrewolucjonować świat, a skończyła jako najdroższy przycisk do papieru w historii gamingu. Czasem po prostu nie warto próbować być zbyt ambitnym. Lepiej zejść na ziemię i pozwolić płynąć dźwiękom, nawet jeśli te mają zupełnie inny charakter niż smutne gitary z początku wieczoru. W Radiu X-Vibe zmieniamy klimat na nieco cięższy, więc przygotuj się na zejście w dół. Teraz Ludacris i How Low w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia napisał do nas wiadomość, że dedykuje ten kawałek szefowi, który po prostu nie rozumie, że that's all to oficjalny komunikat kończący każdą rozmowę o podwyżce, więc nie ma sensu już dalej prosić. A teraz w Radiu X Vibe Genesis That's All dla szefa od Marka.

0: głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
1: Raz, dwa, trzy!

ceny w kwieciarniach, to mam wrażenie, że za te pieniądze można od... i wykupić połowę osiedla w roku 1998, kiedy to pewien szaleniec próbował opatentować koło, co, jak wiadomo, skończyło się totalnym fiaskiem i wstydem na całą branżę. Więc lepiej darować sobie romantyzm i przejść do rzeczy, bo zaraz na pełnej wjeżdża DMX i jego Party Up w X-Vibe.

był Firework Katy Perry w X-Vibe. Wiedziałeś, że Katy dorastała w rodzinie pastora i początkowo nagrywała tylko gospel? To już historia, bo teraz serwujemy następne hity dla pokolenia X. Przed nami Phil Oakey i Giorgio Moroder, więc zostań z radiem X-Vibe.

Radio X-Vibe. Nie jesteśmy nowocześni, jesteśmy prawdziwi.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Radio Pokolenia X.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Maciej Maleńczuk to ostatniej nokce to zawsze solidna dawka męskiego żaru. Choć przyznasz, że po tych kilku minutach masz ochotę na coś znacznie mniej skomplikowanego emocjonalnie. Skoro już jesteśmy przy nostalgii, warto wspomnieć, że w roku 1994 świat po raz pierwszy usłyszał ten świąteczny fenomen, który od tamtego czasu skutecznie atakuje nas w każdym sklepowym przejściu. Skoro i tak nie uciekniesz przed magią świąt, w radiu X-Vibe serwujemy ten cukierkowy klasyk bez zbędnego owijania w sreberka, bo po prostu nie ma sensu dłużej udawać, że nie czekasz na ten dzwoneczkowy zgiełk. Teraz Mariah Carey i All I Want For Christmas Is You w radiu X-Vibe.

słuchaj, Stefan z Chrubieżowa z tej strony. Klimatyzacja mi padła i w tym upale chyba oszaleję, więc puść mi proszę Edyta Bartosiewicz i utwór Sen, bo tylko to mnie jeszcze trzyma przy życiu w tym Radio X Vibe.

Rita Ora znowu cierpi przez miłość, co zaczyna być równie przewidywalne jak podatki w kwietniu. W roku 1995, kiedy świat jeszcze nie wiedział, że internet to źródło wszelkiego zła, Mike Rutherford z kolegami nagrał płytę o rozstaniach, która stała się ścieżką dźwiękową dla każdego, kto nie potrafi wyjść z domu bez patrzenia za siebie. Skoro Rita już się wypłakała, czas na prawdziwą nostalgię w X-Vibe, czyli Mike i The Mechanics z kawałkiem Over My Shoulder.

usłyszałeś Takeover Control w wykonaniu Afrojacka i Ewy Simons w X-Vibe. Afrojack w wolnych chwilach jest zapalonym kolekcjonerem samochodów, co pewnie tłumaczy jego zamiłowanie do szybkich bitów. Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, a w nich Johnny Hates Jazz. Zostań z radiem X-Vibe.

czerwone gitary i te ich ładne oczy to dowód na to, że w 66 roku wystarczyło mieć gitarę i odpowiednią fryzurę, żeby złamać serce połowy kraju. Skoro już jesteśmy przy ciekawostkach, to w 1987 roku powstała pierwsza gra z serii Final Fantasy, która miała być ostatnią deską ratunku dla bankrutującego studia, co idealnie pasuje do dzisiejszego nastroju, bo życie bywa równie nieprzewidywalne, co tamte decyzje finansowe. Zostawiamy sentymentalne wspomnienia i wchodzimy w zupełnie inne rejony, gdzie zamiast romantycznego uniesienia dostaniesz sporą dawkę surowych emocji. Więc zapnij pasy, bo teraz XXXTentacion i utwór Sad w Radiu X-Vibe.

tu Ignacy ze Śmiernicy. Ciągle jeszcze dycham, chociaż walka trwa. Więc wrzuć mi proszę You Found Me od The Fray, bo w radiu X-Vibe przynajmniej nie puszczają chłamów.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Beyoncé właśnie skończyła swój kowbojski rajd i szczerze mówiąc, mam nadzieję, że przynajmniej nie obdarła sobie kolan przy tym tańczeniu w pyle, bo w roku 2010, kiedy świat oszalał na punkcie pewnego lotniczego skrótu używanego przez pilotów, nikt nie przejmował się kolanami, tylko tym, żeby w ogóle dotrwać do rana w stanie względnej używalności. A teraz czas sprawdzić, czy twoje głośniki jeszcze dychają, bo w X-Lab wjeżdżają Far East Movement oraz The Cataracs i Dev z utworem Like a G6.

Wygoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

To był Cooped Up w wykonaniu Post Malone i Roddy Ricch w X-Vibe. Wiedziałeś, że Post Malone ma w domu prywatną kolekcję

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Znowu tu jesteś, choć w sumie trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, co za oknem. Witaj w Night Marek, gdzie czas płynie jak smoła, a zdrowy rozsądek dawno poszedł spać. Czy wiesz, że w 1987 roku pewien genialny japoński inżynier stworzył prototyp urządzenia, które miało automatycznie wykrywać nieszczere uśmiechy, ale zamiast tego maszyna po prostu wyła jak opętana, gdy tylko ktoś w jej pobliżu próbował kłamać. To był totalny obłęd, bo w świecie zdominowanym przez plastikowe uśmiechy lat 80. ten sprzęt był jak wyrzut sumienia, którego nikt nie chciał mieć w domu, więc ostatecznie projekt trafił do szuflady. Teraz Maroon 5 i ich Maps w X-Vibe. Niech ten beat utrzyma cię przy życiu do

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

znowu tu jesteś w tej głębokiej czerni, gdy świat przyzwoitych ludzi dawno śpi pod ciepłymi kołderkami, a ty wolisz karmić mózg takimi absurdami jak Nightmare. W 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby w animowanym filmie o dzielnych kucykach przemycić ukryte wiadomości dla maluchów, co brzmiało jak niezły żart, dopóki rodzice nie zaczęli puszczać kaset od tyłu, słysząc demoniczne szepty, w miejscu, gdzie powinien być tylko niewinny bit. Totalny obłęd w czystej postaci, bo czy naprawdę musimy straszyć dzieciaki między jednym a drugim odcinkiem bajki o przyjaźni? Teraz sami i zakręć mnie w przestrzeni X-Vibe.

W roku 2008 Coldplay wydał hit, który brzmi jak hymn upadłego imperium. A w czasie Nightmarek Fix Vibe przypominam, że w tamtym teledysku Chris Martin paradował w stroju Ludwika XIV, co było szczytem absurdu tamtej dekady. Poczuj ten królewski beat i patrz, jak wszystko płonie. Teraz Coldplay i Viva La Vida w radiu Fix Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Siedzisz w tym mroku i pewnie myślisz, że tylko ty masz w głowie niepoukładane klocki. Ale uspokoję cię, bo świat pędzi w stronę obłędu znacznie szybciej niż twój stary grat w drodze do pracy. W 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby nakręcić film o morderczych pomidorach, które terroryzowały ludzkość. A najlepsze jest to, że zainspirowało to całe pokolenie twórców kina klasy B do produkowania rzeczy tak absurdalnych, że aż boli. To czysty, totalny brak logiki, który jednak wchodzi w rytm twoich nocnych myśli, gdy wszystko staje się dziwnie jasne w X-Vibe. Skoro życie to tylko seria przypadkowych zdarzeń z kiepskimi efektami specjalnymi, to w sumie warto czasem po prostu odpuścić. Więc teraz Fun i Some Nights w X-Vibe.

latach 90. ekipa filmu Poltergeist naprawdę użyła prawdziwych ludzkich szkieletów w basenie, bo były tańsze od plastikowych modeli, co jest totalnym obłędem. W czasie spędzonym w X5. Teraz Libianka i People w klimacie Nightmarek w X5.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz te radiowe szumy, bo co innego pozostało w środku nocy, kiedy świat powinien już dawno spać w X-Vibe. Pamiętasz, jak w 1996 roku w filmie Fargo bracia Coen wkręcili wszystkich, że historia o maszynce do mielenia ludzi wydarzyła się naprawdę. Ludzie łykali to jak młode pelikany, bo w tamtych czasach każdy wierzył w każdą bzdurę wydrukowaną na początku filmu. To był czysty obłęd i totalny trolling, zanim jeszcze ktokolwiek wpadł na to słowo. Siedź wygodnie w tym swoim fotelu, słuchając, jak rytm powoli wbija się w twoje zmęczone gnaty. A teraz Tab Mezo oraz Kasia Wilk przypomną ci, co

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk.

Słuchaj, tu Mieczysław z Wymysłów rzuciła mnie, więc zwijam jej rzeczy z przedpokoju i kompletnie nie wiem, co o tym myśleć. Daj coś na smutki. Może ten Sweat od Emmet Glascott w Radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.